niebo. Jestem jakby bliżej niego. Mówi do mnie, lecz za cicho. Mija dzień za dniem. Już mi braknie sił.

0: Witam Was bardzo serdecznie, Anna Kaniecka ze studia Radio Fabrik Salzburg. Jestem w studio w Radio Fabrik w Salzburgu. Jest wrzesień, kończą się wakacje i mam ogromną przyjemność zaprosić Was dzisiaj na przegląd najważniejszych wydarzeń. Czekają nas ciekawe wydarzenia. Zaczynamy znowu szkołę polską i jeszcze chciałabym troszeczkę powiedzieć, co będzie w następnych miesiącach. Wracamy do tak zwanej gry, wracamy do spotkań polskich, wracamy do planu zajęć. Dzisiaj będzie nam towarzyszyła muzyka Sana, Podsiadło, Mrozu, Zawiało, Frojek, Zalewski i Bambino. Zapraszam Cię bardzo serdecznie. Zostań z nami.
1: Jak po

I to był Fabiański i Załuski, tak trochę jak kiedyś ich troje. Nie wiem, czy słyszeliście to, ten vibe taki właśnie bardzo podobny. No i nie mamy jeszcze listopada, listopad za chwilę, jeszcze jest wrzesień. Wrzesień jest zawsze wyjątkowym momentem, szczególnie w Salzburgu. Kończy się lato, zaczyna się nowy rok szkolny. Wracamy do naszych codziennych rytuałów, spotkań i planów. Ale jesień wcale nie musi oznaczać końca dobrej energii. Wręcz przeciwnie. W Salzburgu szykuje się wiele ciekawych spotkań, wydarzeń kulturalnych i okazji do wspólnego spędzania czasu. Dzisiaj opowiem Wam o tym, co będzie działo się w polskiej szkole w Salzburgu imienia Ignacego Jana Paderewskiego, o wydarzeniach organizowanych przez Polnische Kulturverein Salzburg, czyli PKVS w skrócie, a także o kilku ciekawych propozycjach kulturalnych w samym Salzburgu. Zaczynamy oczywiście od naszej polskiej społeczności, od miejsca, które dla wielu rodzin jest niezwykle ważne. Zostańcie z nami.

I to był tytuł Obejmij mnie, piosenkę, którą zaśpiewał dla nas Kuba Karaś. A ja przechodzę dalej do wydarzeń w Salzburgu, polskich wydarzeń w Salzburgu. Przed nami rozpoczęcie nowego roku szkolnego. To będzie już 9. rok szkolny. Słuchajcie, czas leci. My ciągle młodzi, a to już 9. rok szkolny. Zapraszamy do Szkoły Polskiej w Salzburgu imienia Ignacego Jana Paderewskiego. Mamy 4 grupy. Jest to grupa Baby, grupa taka, która jest szkolną grupą podzieloną. W tej chwili właściwie to są 2 grupy już podzielone na 2, do 10 i od 11 lat do właściwie 14. Potem mamy taką grupę właśnie 14-15 i dziewczyn i chłopców. Także zapraszamy bardzo, bardzo chętnie. Można też brać udział w zajęciach online, uczyć się języka polskiego. Właśnie taką jedną grupę też mamy u siebie. Ale najlepiej od początku zacząć, wtedy dziecko będzie pięknie mówiło po polsku, a jest to bardzo ważne. Jest to ważne, żeby utrzymywać kontakt z językiem, żeby utrzymywać kontakt z tradycjami i żeby również oprócz tego nawiązywać nowe kontakty. Pierwszy dzień zajęć i rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 19 września i to będzie ważny dzień zarówno dla dzieci, jak i dla rodziców. Normalnie zajęcia zaczynają się tak jak zawsze 9:30. Zrobimy krótkie powitanie, krótkie rozpoczęcie uroczyste roku szkolnego i potem i normalnie rozchodzimy się do lekcji. Także zapraszamy bardzo serdecznie. Jest jeszcze czas, można jeszcze dziecko zapisać. I jak zawsze początek roku to początek nowego roku, nowych spotkań, nowych przyjaźni, nowych znajomości, nowych doświadczeń. Oczywiście kolejna okazja do rozwijania języka polskiego i wiedzy na temat Polski, tradycji Polski. Kolejny termin szkolny to będzie 26 września, także też zapraszamy. Pracujemy według takiego schematu, że 2 razy w miesiącu odbywa się Szkoła Polska i dajemy z siebie wszystko, co możemy, tak żeby dzieci jak najwięcej i młodzież z tego wyciągnęła. Oczywiście zawsze po każdych zajęciach w tym roku planujemy również, tak jak i w tamtym, organizację kursów certyfikowanych neurografiki, także zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie na spotkania indywidualne i grupowe, tak żeby przepracować wszystko, co nam nie służy i a ewentualnie dodać sobie tego, co nam służy. Także to będą te terminy w październiku. Widzimy się 10 i 17, a w listopadzie 7 i 25, 20, przepraszam, 1 listopada. Przed świętami 5 i 12 grudnia, a potem dopiero w styczniu. O styczniowych datach powiem Wam w kolejnej audycji. Także warto zapisać sobie już te daty, żeby wiedzieć, kiedy odbywają się zajęcia. Jeżeli ktoś dopiero dziś usłyszał, że jest taka szkoła, Szkoła Polska, to zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie na taką lekcję próbną. Można przyjść na 1 godzinkę, zobaczyć, jak te lekcje wyglądają, co my tam robimy, czego uczymy i potem zadecydować. Zapraszam serdecznie.

Polska szkoła to oczywiście coś znacznie więcej niż tylko miejsce nauki, to miejsce spotkania języków, kultur i pokoleń. To miejsce dla dzieci, które wychowują się w Austrii i w Niemczech, z możliwością poznawania języka polskiego, polskiej historii, geografii, literatury, tradycji. Jest to oczywiście niezwykle cenne. Dwujęzyczność jest ogromnym bogactwem. Dziecko może dorastać w niemieckiej, w austriackiej rzeczywistości, poznawać język niemiecki i kulturę obu krajów, a przede wszystkim kulturę kraju, w kraju, w którym mieszka, a jednocześnie zachowywać kontakt z językiem rodziny, z językiem dziadków, z językiem wszystkich znajomych, rodziców też, z polską kulturą i własnymi korzeniami. I właśnie dlatego

Wiadomości to tu, mama spotyka mamę to tu, wymieniane są doświadczenia, recepty, kontakty i tak dalej. Na nowy rok szkolny to też nie będą tylko zeszyty, to nie będą tylko książki, nie będą tylko lekcje. To przede wszystkim będzie kolejny rok wspólnego budowania naszej polskiej społeczności tutaj w Salzburgu w Austrii. Wszystkim uczniom życzymy, aby ten rok szkolny był pełen ciekawostek, pełen ciekawych, drobnych przyjaźni, dobrych spotkań, sukcesów i radości oczywiście z nauki, a rodzicom życzymy dużo cierpliwości, energii, oczywiście dumy z dzieci, które każdego dnia uczą się funkcjonować między dwoma językami, między dwoma kulturami.

I to była Justyna Hachuła, Bowska i Kuba Karaś. A my przechodzimy dalej do kolejnej części naszej audycji. Ja się nazywam Anna Kaniecka i jestem w Salzburgu, w studio Radio Fabrik Salzburg. Audycja nazywa się Vogel Radio, Ptasie Radio i witam Was bardzo serdecznie po wakacjach z nową energią, z nowymi pomysłami i myślę, że będziecie razem z nami. Wszystko, co na temat szkoły polskiej, no prawie wszystko już powiedziałam. Zapraszamy bardzo serdecznie, a teraz przechodzę do PKVS i Polnische Kulturverein Salzburg, który do jesieni przygotował dla Was ciekawe spotkania, inspiracje, no i oczywiście zarażenie Was wspólną taką wysoką energią, więc jesień zapowiada się tutaj naprawdę bardzo, bardzo ciekawie i za chwilę powiem, co będziemy robić na jesieni i zimą w PKVS.

0: No i przechodzimy teraz do wydarzeń organizowanych przez Polnische Kulturverein Salzburg, czyli PKVS. I tak jak wcześniej mówiłam, jesień zapowiada się bardzo ciekawie. Spotkanie pierwsze odbędzie się 26 września o godzinie 18:30 w restauracji Savino. Dokładne informacje podane będą na stronie i na grupach, także zapraszam bardzo serdecznie. Będzie to doskonała okazja, aby spotkać się w kobiecym gronie, porozmawiać, poznać nowe osoby, wspólnie pożegnać lato, bo to będzie właśnie pożegnanie. Już takie definitywne lata. Mam nadzieję, że będzie jeszcze w miarę pogoda, ale tak jak powiedziałam, wszystkich jeszcze dodatkowych szczegółów, wszystkie dodatkowe szczegóły będę podawać na wszystkich naszych możliwych stronach i właśnie to spotkanie będzie takim spotkaniem lekkim, takim spotkaniem bez pośpiechu, bez codziennych obowiązków, bez po prostu taką chwilą dla siebie, chwilą rozmów z innymi, ponieważ życie za granicą bywa bardzo intensywne, praca, szkoła, rodzina, codzienne sprawy, wszystko dzieje się szybko, dlatego warto czasami zatrzymać się i znaleźć czas na spotkania, rozmowę i na dobrą atmosferę. Tak jak powiedziałam, szczegóły spotkań wszystkich będą podane na naszych stronach, a ja zapraszam Was dalej do słuchania z nami razem w Sanach pod siadłą mrozu i Zawiłowa.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

I to było Zagrajmy Wiktor Waligura. A teraz przechodzimy dalej do naszych wydarzeń PKVS i tak jak wcześniej powiedziałam, 26 września mamy pierwsze spotkanie w Szpilkach. Będziemy żegnać lato, czyli będzie bardzo fajne spotkanie, inspirujące, z dobrą atmosferą, w fajnym miejscu, ciekawym, z ciekawymi ludźmi. Także zapraszam bardzo serdecznie. Kolejnym spotkaniem będzie spotkanie październikowe, czyli spotykamy się raz w miesiącu na spotkaniu organizowanym, ponieważ w ciągu miesiąca jeszcze będziemy proponować różne wyjścia, to wszystko też na stronach, na różne spotkania, do galerii, na warsztaty, do miejsc w Salzburgu, które proponują czy to jakieś właśnie wydarzenia kulturalne, czy też wydarzenia związane z innymi dziedzinami. A także w październiku 24 będziemy mieli kolejne spotkanie. To spotkanie będzie pod hasłem Jesienny Dzień Kobiet, Wino, Inspiracja. Szczegóły tak samo będą na stronie. Będzie można się zapoznać, zapisać oczywiście i przyjść i spędzić bardzo fajnie wspólnie czas. Jesień to właściwie świetny czas na takie wydarzenia. Dni stają się krótsze, wieczory chłodniejsze, dlatego tym bardziej warto szukać okazji do spotkań, do wspólnego spędzania czasu, a Wino Inspiracja brzmi jak propozycja idealna na jesienny wieczór. Rozmowy, nowe pomysły, ciekawe spotkanie i dobra energia. Także zapraszam bardzo serdecznie. Ja już przechodzę do listopada i w listopadzie będziemy obchodzić już Andrzejki, także będzie również zorganizowana przez PKVS spotkanie, impreza tak zwana Andrzejkowa pod hasłem Jestem kobietą, ale można przyprowadzić swego partnera, nie ma problemu. My tutaj będziemy bardzo interesująco ze sobą rozmawiać. To będzie taki relaks przy świecach, aromaterapia, spotkanie w kobiecym kręgu. Będą inspirujące rozmowy. Może będzie nawet yoga i misy i tradycyjne oczywiście Andrzejkowe lanie wosku, układanie butów. No i może coś jeszcze. Oczywiście przewidziane są atrakcje, o których nie będę jeszcze mówić i to wydarzenie jest pięknym połączeniem i tradycji i współczesnego podejścia do odpoczynku oraz zadbania o siebie, bo Andrzejki kojarzą nam się z polską tradycją, zabawą i spotkaniami. Tutaj będą miały troszeczkę spokojniejszy może wymiar, ale i relaksacyjny, i refleksyjny, i będzie coś dla ciała, i dla umysłu, i dla duszy. I myślę, że naprawdę warto sobie taki dzień czy taki wieczór podarować. I wreszcie w grudniu spotykamy się 12 grudnia na śniadanie bożonarodzeniowe przed Bożym Narodzeniem. Będziemy sobie składać życzenia i spotykamy się w Kulmama. To będzie wyjątkowe spotkanie z wyjątkową atmosferą, bo przed świętami, bo będziemy jakby w tej tradycji, w tych zapachach i w tym takim bożonarodzeniowym anturażu. Także myślę, że będzie też ciekawie spotkać się, poczuć tą atmosferę, pożyczyć sobie wszystkiego dobrego i rozejść się do swoich rodzin, tudzież wyjechać nawet do Polski.

No i nasza audycja już dobiega ku końcowi. Dzisiaj album Sana pod siadło mrozu, muzyka alternatywna Polska 2026 rok. A ja w ciągu dalszym chciałabym jeszcze zaprosić na propozycję takich wydarzeń jak sztuka, książka, spotkania i wydarzenia kulturalne, nie tylko organizowane przez PVK, przez Polnische Kulturverein Salzburg, czyli PKVS. Coś mi się język zaplątał, ale również właśnie przez inne instytucje tutaj pracujące i organizujące fajne też wydarzenia, ponieważ no, przede wszystkim Salzburg kojarzy nam się z Mozartem, z muzyką klasyczną, z piękną architekturą, ale też z bardzo ciekawą współczesną sceną kulturalną i dlatego chciałabym zaprosić Was do Galerii Tolpew. Galeria, która znajduje się na starówce salzburskiej, gdzie do końca września jest taka fajna wystawa, która się nazywa The Language of Our Dreams. I oczywiście wszystkie obrazy są autorstwa Moniki Toplew i razem z Moniką przygotujemy dla Was również warsztaty. Kiedy dokładnie powiem Wam, natomiast już rozmawiałyśmy na ten temat i fajnie by było, gdybyście pojawili się na tych warsztatach. Warsztaty będą właściwie skierowane do osób samotnych. I to nie muszą być tylko Polacy, to mogą być osoby różnej narodowości. Także będziemy robić taki warsztat. O tym wszystkim będę też pisać na naszych stronach. Jeśli lubicie sztukę współczesną i chcecie zobaczyć coś innego niż klasyczne muzealne ekspozycje, to warto zajrzeć tam do galerii właśnie. A też czasami wystawa może być świetnym pretekstem do spędzenia popołudnia w mieście. Można pójść z przyjaciółmi, można zabrać kogoś ze sobą, tak? Kto na co dzień nie interesuje się w ogóle sztuką, ale też jeżeli nie masz znajomego, znajomych, zapraszamy cię na tą właśnie, na tą imprezę tak zwaną, na to spotkanie ze sztuką i wcale to nie musi być poważne i trudne. Czasami wystarczy po prostu wejść, zajrzeć tam, zobaczyć, może się zainspirować. Tak? Kolejną taką propozycją od nas będzie również, nie od nas, ale ja również to polecam i PKVS poleca to, do przejścia się do biblioteki w Salzburgu i to jest Staatsbibliothek, tam w środę 23 września o godzinie 20 w Panorama Bar będzie się odbywał Festival Science Meets Fiction 2026 i to też będzie interesujące wydarzenie, taki wyścig do Starego Księżyca. Można sobie pójść zobaczyć, jeżeli ktoś się tym interesuje. Jest to spotkanie dla wszystkich, którzy interesują się przyszłością, nauką, kosmosem i zadają sobie pytania, dokąd zmierza współczesny świat. Także Festival Science Meets Fiction potrwa do 7 października i będzie łączył naukę z fantastyką oraz z różnymi rozmowami o przyszłości. Można posłuchać ciekawych właśnie rozmów na ten temat. I we wrześniu można będzie jeszcze zobaczyć wystawę Roberta Lejnera, przepraszam, retrospektywa. No coś mi się dzisiaj język plącze, która rozpoczyna się 16 września i będzie miała miejsce w Stadtgalerii Mozartplatz. A ta galeria na razie jest zamknięta. Właśnie wczoraj tam byłam, chciałam tam wejść zobaczyć, ale trwa tam jakiś remont. Mam nadzieję, że będzie to otwarte do 16 września. Także myślę, że będzie to też ciekawe dla Was, dla tych osób, które lubią sztukę, które są miłośnikami sztuki, książek, nauki, spotkań i kultury.

To Broni i Niesłuchowski, a my przechodzimy dalej i już na zakończenie chciałabym tylko przypomnieć, że właśnie to jest chyba najpiękniejsze w naszej społeczności tutaj w Salzburgu, że możemy być częścią austriackiego życia, poznawać lokalną kulturę, uczestniczyć w wydarzeniach organizowanych w mieście, a jednocześnie pielęgnować język polski, nasze polskie tradycje. Nie musimy wybierać między jednym a drugim. Możemy mieć oba te światy, możemy mówić po polsku i po niemiecku, możemy kochać pierogi austriackie Kaiserschmarrn, możemy słuchać polskiej muzyki, chodzić na koncerty w Salzburgu i właśnie dlatego warto korzystać z tych wszystkich możliwości, warto wychodzić z domu, warto poznawać ludzi, warto wspierać polskie inicjatywy, warto przychodzić na wydarzenia organizowane przez PKVS i warto wspierać polską szkołę. Warto również korzystać z ogromnej oferty kulturalnej, jaką daje nam Salzburg, bo społeczność tworzą ludzie, a społeczność żyje wtedy, kiedy się spotykamy. I to by było już chyba wszystko, co na dzisiaj chciałam Wam przekazać. Drodzy słuchacze, dziękuję Wam bardzo serdecznie za to, że byliście dzisiaj ze mną. Przepraszam za wszystkie wpadki, wszystko to, co przekręciłam, tam, gdzie mi się język poplątał. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Ja zapraszam Was jeszcze raz bardzo serdecznie do Szkoły Polskiej w Salzburgu i na wydarzenia PKVS, o których wcześniej powiedziałam i których daty i miejsca będą zapostowane, a dzisiaj już Wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, a z nami płyta, gdzie mamy piosenki Sanach, Podsiadło, Mrozu, Zawiołowa i innych. Zapraszam serdecznie do słuchania nas i do wspierania naszych organizacji polskich w Salzburgu. Tak cicho.